0: Irikeur aris dane ni di atandri uning puneke ring sor singeh mawenang puneke ide betenan malingeh ring lingeh biang dane ni.
1: Dan dos malis dikitu.
0: Ngeh.